din, kataka din, da, takita din, kataka din, taka debi, kajina daga debi, takita daga taka, kajina taka taka, kajina get taka, kajina get taka, kajina taka, tak din, tak din, taka taka, taka din, taka taka, taka din, taka.